0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Obrońcy praw człowieka uznały księdza Anatola Parachniewicza za więźnia politycznego. Proboszcz parafii w Olkowiczach został zatrzymany 16 marca. Według dostępnych informacji duchowny jest przetrzymywany w areszcie KGB, choć władze nie ujawniają ani miejsca jego pobytu, ani treści zarzutów. Obrońcy praw człowieka przypuszczają, że duchownemu może być przypisywany artykuł dotyczący zdrady państwa, ten sam, który wcześniej zastosowano wobec proboszcza z Wołożyna, księdza Henryka Okołotowicza. Wcześniej media informowały, że powodem zatrzymania Parachniewicza mogło być czczenie pamięci o Polakach żyjących w okresie II Rzeczypospolitej na terenie dzisiejszej Białorusi oraz przedwojennych mieszkańców parafii deportowanych do Kazachstanu. Według organizacji Wiosna wierni zaznaczają również, że duchowny otwarcie potępiał atak Rosji na Ukrainę i wzywał do pokoju. Wszystko to świadczy o tym, że sprawa ma charakter represyjny i może być związana z postawą moralną kapłana, którą władze reżimu łukaszenkowskiego potraktowały jako zagrożenie. Według dziennikarza telewizji Bielsat Witolda Siłczyka wpisuje się to w szerszy kontekst presji wobec kościoła katolickiego na Białorusi.
3: Ksiądz Anatol Parachniewicz niestety został kolejnym zakładnikiem reżimu Łukaszenki. Wiemy, że władze w Mińsku wykorzystują więźniów politycznych do gier, do różnego rodzaju negocjacji z państwami zachodnimi, w przypadku kościoła katolickiego ze Stolicą Apostolską, ale również z Polską.
2: Za kratami ksiądz Anatol Parachniewicz doznał zawału serca. Według informacji wiernych, 65-letni kapłan nadal przebywa w areszcie śledczym w stanie ciężkim. Nie ma krewnych ani bliskich przyjaciół, więc nikt poza biskupami nie może się o nim nic dowiedzieć. Ksiądz pełni posługę w Olkowiczach od 2007 roku. Wcześniej pełnił posługę w Rakowie i Zasławiu. Młodzi Białorusini coraz częściej traktują studia w Polsce jako inwestycję w przyszłą karierę zawodową na rynku Unii Europejskiej. Najchętniej wybierają kierunki techniczne, informatyczne, logistyczne oraz ekonomiczne. W roku akademickim 2024-2025 ponad 12 tysięcy obywateli Białorusi studiowało na polskich uczelniach. To druga co do wielkości grupa zagranicznych studentów w kraju. Jak wynika z analiz danych Głównego Urzędu Statystycznego, największym zainteresowaniem cieszą się ośrodki akademickie w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Jednak białoruskie władze od kilku lat podejmują działania mające ograniczyć wyjazdy młodych ludzi na studia za granicę. Kandydaci planujący studia w Polsce napotykają dodatkowe bariery administracyjne oraz presję informacyjną, która ma zniechęcać ich do wyjazdu. Mimo tych przeszkód, Polska pozostaje najpopularniejszym kierunkiem akademickim dla młodych Białorusinów, którzy postrzegają studia za granicą jako szansę na rozwój zawodowy i większe możliwości na europejskim rynku pracy, uważa były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek.
4: Normalna sytuacja jest taka, że obydwie strony państwa są zainteresowane w kształceniu za granicą. No w przypadku Białorusi rządzonej przez Aleksandra Łukaszenkę nie. I to jest właśnie ten element państwa, które rości sobie monopol do życia obywateli w całej jego rozciągłości.
2: Według ekspertów Rosja przestała być głównym kierunkiem zagranicznych studiów dla młodych Białorusinów. Obecnie najwięcej z nich wybiera właśnie Polskę, która oferuje dostęp do europejskiego systemu edukacji i większe perspektywy zawodowe. Najwięcej studentów z Białorusi kształci się na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej. W czołówce znajdują się również Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Wrocławska i Politechnika Krakowska. Szacuje się, że około połowa wszystkich białoruskich studentów w Polsce uczy się właśnie na 10 najpopularniejszych uczelniach. W dniach 28-31 maja w Warszawie odbywali się międzynarodowe targi książki. W nowej lokalizacji na PGE Narodowym targi zajęli rekordową powierzchnię, a udział w nich wzięli uczestnicy reprezentujący 33 kraje. Swoją obecność wyraźnie zaznaczyło m.in. środowisko niezależnych wydawców białoruskich, skupionych pod szyldem Wolna Białoruś. Na stoisku odbyli się spotkania poświęcone literaturze wolności, doświadczeniu represji i roli słowa wobec wobec przemocy politycznej. Na scenie głównej odbyło się spotkanie z Alesiem Białackim, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, obrońcą praw człowieka, pisarzem i byłym więźniem politycznym. Prezes fundacji komunikat.org Jarosław Iwaniuk podkreśla znaczenie targów zarówno dla białoruskiego czytelnika, jak i wydawcy.
0: My jako wydawcy tej literatury mamy możliwość spotkania się z białoruskim czytelnikiem. Trzeba pamiętać, że z Republiki Białoruś po 2020 roku wyjechało 200, czy nawet więcej niż 200 tysięcy osób właśnie do Polski. I oni tutaj tej literatury, tych książek bardzo potrzebują. Bardzo tęsknią za literaturą białoruską, którą z Białorusi jest trudno przywieźć.
2: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie to jedno z największych wydarzeń literackich w Europie. Zgromadziło nie tylko autorów, ale także imponującą reprezentację wydawnictw i instytucji kultury. Od największych graczy rynku po niszowe oficyny i projekty artystyczne. Program tegorocznych targów objął około 1500 wydarzeń. Od spotkań autorskich i debat, po warsztaty, spotkania branżowe, wydarzenia specjalne i premiery książek.

0: Słuchają Państwo programu Z Nadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Z Nadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: W ostatnich tygodniach relacje między Mińskiem a Kijowem ponownie się zaostrzyły. Pojawiają się wzajemne oskarżenia, groźby oraz prognozy mówiące o możliwym wykorzystaniu terytorium Białorusi do nowych działań przeciwko Ukrainie. Co się dzieje na linii Kijów-Mińsk, analizuje specjalistka do spraw państw byłego ZSRS Maria Przełomiec.
3: Do tej pory ukraińskie władze właściwie, trudno powiedzieć, lekceważyły, to może za dużo powiedziane, ale nie zwracały specjalnej uwagi na opozycyjne demokratyczne siły Białorusi za granicą. To było spowodowane tym, że jednak Kijów miał nadzieję, że Łukaszenka tak mocno nie włączy się do wojny Rosji przeciwko Ukrainie. W tym roku to się zmieniło. Dlaczego? Łukaszenka po pierwsze zgodził się na rozmieszczenie rakiet typu Oresznik na terytorium Białorusi. Po drugie, ewidentnie stacje naprowadzania dronów również zostały umieszczone na Białorusi, co spowodowało zwiększone ataki rosyjskie na terytorium Ukrainy. W związku z tym najwyraźniej Kijów doszedł do wniosku, że ważniejsze dla niego są dobre stosunki z opozycją białoruską niż z oficjalnym reżimem w Mińsku. Co to oznacza? No to pierwsze, wzmocnienie pozycji białoruskiej opozycji na arenie międzynarodowej. Dlatego, że Kijów jest słuchany i ma, jego głos ma pewną wagę, jeżeli chodzi o polityków zachodnich. Po drugie, tutaj jest też dosyć ważne to, co zaproponowała Ukraina Białorusi, reprezentowanie jej w organizacji czy formule, która się nazywa Trójkątem Lubelskim. Przypomnijmy, że to jest taka platforma stworzona w 2000 roku w Lublinie, łącząca Litwę, Polskę i Ukrainę. Teraz Ukraina zaproponowała, że do tego dołączy Białoruś, co znowu jest wzmocnieniem białoruskiej opozycji. Co będzie dalej? Czy to się skończy jakimś... Nie myślę, żeby to się skończyło z wymianami na terytorium Białorusi. Dlatego, że tutaj dopóki jest Putin i dopóki trwa wojna ukraińsko-rosyjska i pozycja Putina, co prawda coraz słabsza, ale jednak ciągle jest dosyć mocna w Rosji, nie wydaje mi się, żeby cokolwiek uległo zmianie na Białorusi. Chyba że Putin rzeczywiście zacznie przegrywać, to wtedy również może oznaczać, no pytanie, czy przegraną Łukaszenki, czy też zdradę Łukaszenki i próbę dogadania się przez niego z Zachodem. I tutaj wzmocnienie pozycji Tichanowskiej jest na Zachodzie, na arenie międzynarodowej, jest ważne, dlatego że obniża wagę Łukaszenki.
0: Instytut Studiów nad Wojną prognozuje wznowienie ataków na Ukrainę z terytorium Białorusi. Do czego mógłby doprowadzić ten scenariusz?
3: No nie byłoby to dobre, dlatego że Ukraińcy musieliby część tych swoich ostrzelanych wojsk z Donbasu przerzucić na granicę z Białorusią. Ja myślę, że również z tymi groźbami związane są zapowiedzi Kijowa, że uprzedzenia, że mogą przeprowadzić prewencyjny atak na Białoruś, żeby zapobiec właśnie temu atakowi operacji rosyjskiej z terytorium Białorusi. Czy tak, no Łukaszenka już się zgodził na to, żeby rosyjskie wojska działały, czyli z terenów Białorusi, czyli myślę o dronach, myślę o rakietach. Natomiast czy Łukaszenka zdobyłby się na to, żeby zaangażować białoruską armię w wojnę rosyjską, no to jest znak zapytania. Oczywiście Łukaszenka ćwiczy, Białorusini ćwiczą razem z Rosjanami, Łukaszenka ciągle się odgraża, co prawda głównie grozi Zachodowi, Polsce, Litwie, które jakoby szykują się do ataku na Białoruś. Natomiast zaangażowanie białoruskich żołnierzy w wojnie z Ukrainą na pewno by nie spodobało się tak zwanym zwykłym Białorusinom, dla których ciągle bardzo ważne jest takie hasło. Hasło zresztą, dzięki któremu Łukaszenka wygrywał kolejne wybory. Liczby nie było wojny. Więc gdyby Białoruś została zaangażowana w tę wojnę, to myślę, że Łukaszenka mógłby mieć poważne problemy.
0: Niektórzy eksperci zaznaczają, że Rosja mogłaby użyć przeciwko Ukrainie rozmieszczoną na Białorusi broń jądrową. Jak pani ocenia prawdopodobieństwo takiego scenariusza?
3: Wie pan co, ja nie jestem komentatorem wojskowym, ale wydaje mi się, że te grożenie bronią jądrową to jest ciągle jednak jeszcze takie troszeczkę to, co się w Polsce nazywa strachy na lachy. To znaczy Putin przy pomocy tej broni jądrowej szantażuje Zachód, szantażuje wszystko dookoła. Ale czy przyparty do muru Władimir Putin nie byłby w stanie użyć jakiegoś niewielkiego ładunku przeciwko Ukrainie? Nie wiem, trudno mi to powiedzieć. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale w 100% tego wykluczyć nie można. No ale wtedy rzeczywiście obawiam się, że wtedy zaczyna się ogromna awantura na światową skalę.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Berezyny podsumujemy losy Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o Żołudku, dawnej rezydencji Tyzenhausów i Czetwertyńskich. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Romuald i Roman oraz jego przebojowym utworem Człowiek.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berezyny kontynuujemy opowieść o losach Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. Latem 1943 roku oddział Kmicica kwaterował w bazie, 5 km na południe od wsi Chatowicze. W pobliżu znajdowały się również bazy partyzantów radzieckich, z którymi porucznik Antoni Burzyński starał się utrzymywać poprawne stosunki. Dowódca 1. Wileńskiej Radzieckiej Brygady Partyzanckiej, mającej leże niedaleko obozu polskiego, był Fiodor Markow, przed wojną nauczyciel w powiecie święciańskim. Wielokrotnie odbywał spotkania z Kmicicem, od którego otrzymał w prezencie zdobyczne niemieckie Parabellum. Stosunki między polskimi a radzieckimi partyzantami układały się dość dobrze, do czerwca 1943 roku. Wtedy to Komitet Centralnej Komunistycznej Partii Białorusi wydał rozkaz radzieckim oddziałom partyzanckim, stwierdzający, że tylko one mają monopol do walki z Niemcami na terenach północno-wschodnich dawnych Kresów Wschodnich po 17 września 1939 roku wcielonych do białoruskiej SRR. Polskie oddziały Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych miały być zwalczane przez sowieckich partyzantów. W podobnym tonie wypowiadał się niedługo później szef Centralnego Sztabu Ruchu Partyzanckiego w białoruskiej SRR Panteleimon Ponomarenko, który 30 listopada 1943 roku polecił podległym sobie zgrupowaniom partyzanckim rozbrajanie polskich oddziałów, internowanie ich, a rozstrzeliwanie opornych. Rozkaz likwidacji oddziału Kmicica otrzymał Markow już w sierpniu 1943 roku. Niespodziewający się niczego porucznik Burzyński wyruszył 26 sierpnia 1943 roku do obozu partyzantów radzieckich celem omówienia wspólnej akcji na Miadzioł. Towarzyszyli mu Ostróg, Boryna, Jastrząb oraz Sylwester Jachimiak. Po dotarciu na miejsce Polacy zostali znienacka rozbrojeni i aresztowani. Około godziny 12 do polskiej bazy przyjechało kilku radzieckich oficerów prowadzonych przez Ostrogę i Borynę. Rozkazano zebrać się polskim partyzantom bez broni. Na to polecenie Edward Kliczewski, pseudonim Ostrowski, wydał rozkaz: chłopcy, z bronią do mnie. Sowieci znienacka podnieśli pepesze w jego kierunku i Ostrowski cofnął rozkaz. Obóz otoczyli sowieccy partyzanci, rozbrajając ludzi Kmicica. Jedynym, który nie chciał złożyć broni, był Brzuska, który rozerwał się granatem. Przybyły na miejsce Markow ogłosił partyzantom, że otrzymał rozkaz ich rozbroić, ponieważ polscy dowódcy prowadzili wrogą działalność wobec ZSRR. Stwierdzili także, że Polacy otrzymają nowych dowódców. Pilnowani przez uzbrojonych Sowietów, polscy partyzanci noc spędzili pod gołym niebem. Następnego dnia każdy z nich był wzywany na przesłuchanie. Jego wynikiem było albo ponowne trzymanie pod strażą, albo możliwość swobodnego poruszania się po obozie. Ci, których pilnowano, około 80 osób, zostali następnie wyprowadzeni i wszelki ślad o tych żołnierzach zaginął. Trzem partyzantom, a mianowicie Szpagatowi, Ursusowi i Długiemu, udało się zbiec. Pozostali zostali rozstrzelani w lesie. Tym, których nie rozstrzelano, oznajmiono, że ich nowym dowódcą będzie kapitan Wincenty Mroczkowski, pseudonim Zapora, a rozkazy będą otrzymywać od polskich władz w Moskwie. Partyzanci otrzymali rozkalibrowane karabiny oraz po 5 sztuk amunicji i pozwolono im na odejście. Współpraca nowego oddziału, któremu nadano imię Bartosza Głowackiego, z sowieckimi partyzantami była krótka. W wyniku wielu dezercji po 3 tygodniach oddział rozwiązano, a Polacy zostali włączeni w szeregi kilku radzieckich formacji partyzanckich. Co natomiast stało się z Kmicicem? Nie ma zgodności co do jego dalszych losów. Jedno jest pewne, został zamordowany przez Sowietów. Przyszła żona majora Łupaszki, Lidia Lwów, która krótko przebywała w oddziale Fiodora Markowa, wspomniała, że widziała porucznika Burzyńskiego Brzezińskiego w obozie sowieckim. Kmieciec miał jej powiedzieć, że być może wywiozą go do Moskwy. Z kolei inna relacja mówi o tym, że był powieszony na drzewie, a partyzanci sowieccy torturowali go przez przepiekanie i darto na nim skórę, a następnie zamordowali go i pochowali w nieoznaczonym grobie. Tak zakończyła się historia pierwszego polskiego oddziału partyzanckiego na Wileńszczyźnie. Tragedia żołnierzy Kmiecica i ich dowódcy pokazuje, w jak ciężkiej sytuacji znaleźli się obrońcy polskich Kresów Wschodnich, otoczeni przez dwóch wrogów – Niemców i Sowietów.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Witam Państwa, przy mikrofonie Aleksy Szota. Dziś kontynuujemy naszą wędrówkę do Żołudka, miasteczka w rejonie szczuczyńskim Grodzieńszczyzny. W poprzednim programie zatrzymaliśmy się na progu XVIII stulecia, gdy Żołudek przechodził z rąk Frąckiewiczów Radzimińskich do rodu, który chyba najbardziej zapisał się w historii tego miejsca, do Tyzenhausów. To właśnie im miasteczko zawdzięcza swój złoty wiek i unikalny układ urbanistyczny. Najjaśniejszą postacią tego okresu był bez wątpienia Antoni Tyzenhaus, słynny reformator, podskarbie nadworny litewski i przyjaciel króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Choć zarządzał ogromnymi dobrami państwowymi, to właśnie w prywatnym Żołudku zrealizował swoją wizję idealnego miasta. Nadał mu radialny układ planistyczny. Od centralnego, okrągłego placu ulice rozbiegały się jak promienie słońca, a jedna z nich prowadziła prosto do bram rezydencji. Była to koncepcja szczególnie promowana w epoce baroku, a na Białorusi najlepiej zachowanym jej przykładem jest dziś właśnie Żołudek. Inwentarz z 1796 roku ukazuje nam obraz przepychu tamtejszego pałacu. W pokojach obitych kolorowymi tapetami, błękitnymi, żółtymi czy różowymi, stały mahoniowe biurka, lustra i figury z alabastru. Zdumiewały gości żołudzkie ogrody. W wielkich oranżeriach, mimo surowego klimatu, dojrzewały figi, brzoskwinie, morele, pomarańcze i winogrona. O podniebienia gości dbała piwniczka pełna angielskiego piwa, francuskich win i likierów, a od ducha własna kapela muzyczna. Spora część bogactw z inwentarza to własność Antoniego Tyzenhausa, który gdy stracił łaskę króla i wszystkie stanowiska, właśnie do Żołudka przewiózł swoje bogactwa, które zresztą po jego śmierci zostały aresztowane za jego niewypłacone długi. Tyzenhaus nie miał dzieci, więc po jego śmierci Żołudek trafił do rąk jego bratanków, wśród których szczególnie gospodarny był Ignacy Tyzenhaus. I to jego potomkowie władali Żołudkiem aż do 1939 roku, choć nazwiska to już byli najpierw uruscy, a następnie książęta Świętopełk Czwertyńscy. Z ciekawostek historycznych o Żołudku XIX-wiecznym. To właśnie tu, w żołudzkim dworze, w rodzinie zarządcy dóbr, urodził się w 1836 roku Walerian Wróblewski, późniejszy legendarny dowódca w Powstaniu Styczniowym i generał Komuny Paryskiej. Wydarzenia powstania również pozostawiły ślad w historii Żołudka. W miejscowym kościele ksiądz Stanisław Fiszora odczytał manifest rządu narodowego, za co został rozstrzelany w Wilnie jako jedna z pierwszych ofiar generała gubernatora Murawiewa, zwanego Wieszacielem. Początek XX wieku to czas księcia Ludwika Czetwertyńskiego. To on postanowił wznieść w Żołudku rezydencję, która przyćmiłaby inne pałace. Projekt zamówiono u słynnego warszawskiego architekta Władysława Markoniego, albo według innej wersji był to projekt wileńskiego specjalisty Tadeusza Rostworowskiego, który Markoni jedynie dopracował. Powstał wspaniały neobarokowy pałac, który mimo tego, że od dziesięcioleci stoi pusty i powoli się rozpada, wciąż zachwyca swoją sylwetką w otoczeniu starego parku. Ale Czetwertyńscy nie zdążyli się nim nacieszyć. Nadeszła I wojna światowa, budynek był wciąż nieukończony, wewnątrz w stanie surowym, ale nawet taki zadziwił niemieckich żołnierzy, którzy chętnie robili sobie na jego tle zdjęcia. Po wojnie Czetwertyńscy już nie zamieszkali w pałacu. Stwierdzili, że wystarczy im oficyna obok, pochodząca z czasów Tyzenhausów. Pałac tylko czasem wykorzystywano na pokoje gościnne, a książę Ludwik poświęcił się rozwojowi gospodarczemu swoich majątków. Podobnie jak jego poprzednicy z Tyzenhausów, był wzorem nowoczesnego gospodarza. Żołudek stał się centrum ogromnego przedsiębiorstwa. Działały tu tartaki, gorzelnie, cegielnie i hodowla szlachetnych koni. Wszystkie folwarki połączono siecią telefoniczną, co na tamte czasy było luksusem. Książę dbał o pracowników. Fundował pomoc medyczną, prowadził przedszkole i szkołę. Budował w okolicy drogi i w Lidzie założył dom handlowy. Sprzedawał drewno do słynnej fabryki Dykty w Mostach. Jednym słowem, tworzył w okolicy Szczuczyna mini-imperium biznesowe. Kres tego świata położył wrzesień 1939 roku. Majątek znacjonalizowano, a książę Ludwik z małżonką na 7 miesięcy trafił do sowieckiego więzienia, skąd udało im się wyjść po interwencji króla Włoch Wiktora Emanuela. Czetwertyńscy przenieśli się na tereny okupowane przez Niemców, do brata Ludwika Seweryna Czetwertyńskiego. W 1941 roku byłego gospodarza Żołudka aresztowali tym razem już Niemcy, a kilka miesięcy później zginął w obozie Auschwitz. Po II wojnie światowej Żołudek wkroczył już w zupełnie nową erę. Przez krótki czas był nawet stolicą regionu. W latach 60. stał się ważnym punktem na mapie militarnej. Ulokowano tu bazę lotniczą, dywizjony rakietowe i magazyn głowic jądrowych, które przez lata stanowiły o strategicznym znaczeniu miejscowości. Koszary i inne zabudowania czasów zimnej wojny ostatecznie opustoszały w 1995 roku. I to już wszystko na dziś. Krótko zapoznaliśmy się z niezwykle bogatą i różnorodną historią miasteczka Żołudek. O innych, nie mniej ciekawych miejscowościach opowiem w kolejnych programach. Do usłyszenia.

0: Muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Romuald i Roman oraz jego przebojowym utworze Człowiek. Romuald i Roman to jeden z najbardziej niezwykłych zespołów w historii polskiego rocka. Grupa powstała w 1968 roku we Wrocławiu z inicjatywy Romualda Piaseckiego i Romana Runowicza. Choć nigdy nie osiągnęła masowej popularności największych gwiazd tamtej epoki, dziś uznawana jest za legendę polskiego undergroundu i pioniera rodzimej psychodelii. Od początku muzycy mieli ambitne plany. Inspirując się zachodnim rockiem psychodelicznym, tworzyli utwory pełne improwizacji, rozbudowanych partii gitarowych i eksperymentalnych brzmień. Ich koncerty były czymś więcej niż zwykłymi występami. Towarzyszyły im projekcje filmowe, efekty świetlne, elementy teatralne, a nawet występy tancerzy. W realiach Polski końca lat 60. było to rozwiązanie wyjątkowo nowatorskie. Już w pierwszym roku działalności zespół zaczął odnosić sukcesy. Zdobywał nagrody na festiwalach muzycznych i szybko zwrócił uwagę publiczności. Szczególne uznanie przyniosła kompozycja Requiem dla pastora Kinga, pokazująca bardziej ambitne oblicze grupy. W 1969 roku muzycy nagrali pierwsze utwory dla Polskiego Radia, a ich popularność zaczęła wykraczać poza Dolny Śląsk. W repertuarze zespołu znalazły się również niezwykłe interpretacje psalmów Jana Kochanowskiego z muzyką Marka Dyrzewskiego. Połączenie renesansowej poezji z nowoczesnym rockowym brzmieniem było kolejnym dowodem na to, że Romuald i Roman nie zamierzali podążać utartymi ścieżkami. Przełomowym okresem okazały się lata 1969-1970. Zespół zdobywał kolejne nagrody i występował na najważniejszych imprezach muzycznych w kraju. Największym przebojem grupy został utwór Bobas, który przez wiele tygodni utrzymywał się na szczycie radiowych list przebojów. Popularność zdobyła także piosenka Będziesz panią w moim piekle. Mimo tych sukcesów, muzycy pozostawali artystami niezależnymi, eksperymentującymi z formą i brzmieniem. Początek lat 70. przyniósł jednak problemy. Z zespołu odszedł perkusista Andrzej Tylec, którego do swojego składu zaprosił Czesław Niemen. Niedługo później grupę opuścił również współzałożyciel Roman Runowicz. Był to moment, po którym formacja zaczęła stopniowo tracić swoją pozycję. Mimo zmian personalnych, Romuald Piasecki nie zrezygnował z działalności. Powstały wtedy takie utwory jak Spacer Mleczną Drogą czy Towarowy Rusza do Indii, dziś uznawane za jedne z najciekawszych przykładów polskiego rocka psychodelicznego. Ich eksperymentalny charakter sprawia, że nawet po latach brzmiał oryginalnie. W 1973 roku Piasecki reaktywował zespół. W kolejnych latach skład wielokrotnie się zmieniał, a muzyka ewoluowała w stronę hard rocka, bluesa i jazz rocka. Przez grupę przewinęło się wielu znakomitych muzyków, którzy później związali się z innymi ważnymi zespołami polskiej sceny rockowej. Romuald i Roman nadal koncertowali, występowali na festiwalach i nagrywali dla Polskiego Radia, choć największe sukcesy mieli już za sobą. Pod koniec lat 70. polski rock zaczął się zmieniać. Na scenę weszło nowe pokolenie wykonawców związanych z nurtem muzyki młodej generacji. W tych realiach Romuald i Roman stopniowo tracili kontakt z publicznością. Ostatecznie działalność zespołu zakończyła się w 1980 roku. Historia grupy jednak na tym się nie skończyła. W kolejnych dekadach ukazywały się archiwalne nagrania, kompilacje i wznowienia, które pozwoliły odkryć ich twórczość nowym słuchaczom. Przebój, który za chwilę usłyszymy, ukazał się jako singiel w 1969 roku. Autorem kompozycji jest Romuald Piasecki, tekst napisał Ryszard Wojtyło. Przed państwem Romuald i Roman, człowiek.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem, kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa. Nie bój się, ty nie idziesz.

0: a u 1875 chodzie Thomas Mann, piśmiennik niemiecki. I jeszcze u 1950 chodzie narodził się Aleksiej Dudarał, białoruski dramaturg. U naszym efiry u najbliższej 3 godziny będziemy jak zawsze informować was o ważnych podziejach, jakie odbywają się nie tylko u naszym pamierzy. I będziemy spokojnie rozwijać ten sobotni dzień z dobrej muzyką. Pakulsztą, życzę wam dobrej ranicy i jeszcze lepszego dnia. Zostawajcie się razem z białoruskim Radio Racja. A już opośla pierwszej pieśni, sobotni komentarz racji.
1: Ranice z racji.

0: Radio Racja.
1: Dwie chwiliny zostają do połowy na dziewiątej u Polszczy i połowy na dziesiątej u Białorusi. Doma już to siądnia, mnohia z was odpoczywają, ale na dworie nie zachwoczwa je za mnoha da tahoka paści na szpacer i tamu wieruchę też tą siądnia sznią sobotu mnohim prawie dziecię razem z Radio Racja. A sztoż u hetym na dworji odbywajeca. Siądnia u naszym pamierzy woblaczna i tolki czas od czasu zawoblakał zahlanie da nas sąca. Wiecier słaby, 3-4 metry za sekundę, cisk niżej za normu. Temperatura powietra dniom u Białostoku 19-21 gradusa, u Harodni od 18-21. Podobne jak u Białostoku 19-21 gradusa u Bielsku Podlaskim i Hajnałcy, a u Bieraści może być u pełną chwilinę najcieplej, bo nawet 22 gradusy. Wieczorem temperatura powietra będzie tak sama, 10-16-21 gradusa, a noczu jena paniżica do 14-16 gradusa. Wieczór noczu będzie tak sama lochki, cisk dalej niżej za normą. Zautra dalej woblaczna, można spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Temperatura dniom 22-23 gradusy. Takie nadworje siądnia i zautra, a u naszym efiry może jeszcze ciapier posłuchajem garu, a pośla jego pieśni autorska programa Ładzimira Lapcewicza.

0: Stacja.
1: Andrzej Takin Danch i Hurt Recha mówią nas u krychu nostalgiczny nastroj. No i trzeba pohledzieć, u jaki nastroj uwiaduć nas nowe nowiny, jaki ja rychtuję siądnie Władimir Lapcewicz. A nie buduć geta na pełna nowiny optymistyczne. Sankt-Pieterburg atakowali ukraińskie drony. NATO poszeraje wojskową prysutność na wschodzie Latwii, niepodalok od miarzy z Białorusią. A Eurokomisja poobiecała zrobić bardziej żorstkę i wydaczu wiz gromadzianom Rosji. Takie nowiny i jeszcze ich na pełna budzie krychu bolsz użo praz 5 chwilin u naszym efiry. Przypomniu, słuchajcie, ranicy z racjaj 6 czerwienia 2026 roku u sobotu.

0: Ситуация. Мы разум.
1: Только что проспевал для нас незабывный Джо Кокер, а про хвилину проспевает так само Род Стюарт. Ale raniej przypomniu wam, że już nie u zabawie nowy wypusk nawinał, a sierot tych, że budzie ja tym, że rosyjski wojskowy eszalon z rakietnego poligona przybył na bazę Kryczał 6 i że bolsz Białorusów powinno uczyć się o Europie, liczyć Światlana Cichanowskaja i tak samo ab tym, że ugarodni odkryli balnicu, jaką ją planowali pobudować u 2020 godzie. Tak ja i inszy ja nowiny, siądnie rychtuje dla nas Władimir Lapcewicz.

Sobotnie wydanie Ranicy z racją i nabliżające do końca, ale nie zabywajcie, że to radia racja wieszczaje kruchla sutaczna. I tak sama nawiny wychodzić do 21 godziny powodle polskiego czasu i 22 powodle czasu białoruskiego. A u tychże najbliższych, jaki ja rychtuję, u Władimir Lapcewicz, poczujecie, że to szpadzietnaha baćku z Mińsku sudzili po politycznym artykule, że to spiecposlannik prezydenta Zielenskaha prawie usustreczył w Warszawie, iż to obwieszczany pełny spis nominantał na premiu imię Jedrojcza za najlepszą białoruską kniżkę 2025 roku. Hety ja nawiny u nas praz 8 chwilin.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Бібліятэкі сёння гэта ўжо даўно не толькі пра кнігі цішыню. Гэта месца, дзе людзі сустракаюцца, адпачываюць і знаходзяць сваіх. А таму 25 траўня ў Ваяводскай бібліятэцы ў Беластоку адкрылася «Нэрдатэка». Першая ў Польшы бібліятэка, цалкам прысвечаная поп-культуры, фантастыцы, коміксам і гульням. Координатор проекта Себастьян Каханец каже, что у нердотеции можно будет не только взять книгу, але и погулять, сустреться с однодубцами и просто добро провести час.
2: To jest biblioteka właściwie poświęcona tylko i wyłącznie zbiorom popkulturowym. Gry wideo, planszówki, podręczniki do gier fabularnych, komiksy, manga, filmy na DVD. No wszystko to, co rozumiemy przez kulturę popularną, tak? To będzie się tutaj znajdowało w tym jednym miejscu.
3: Paru słów, dlaczego powstało to miejsce, bo raniej to był informacyjny punkt obsługowania klientów biblioteki.
2: No tak, to miejsce powstało jakby w pomieszczeniu, powiedziałbym, dawnym pomieszczeniu, w którym mieściło się informatorium. W tej chwili informatorium przeniosło się do pokoju obok właściwie, tak? Ono dalej pełni swoją funkcję tak jak wcześniej. Te katalogi, które tutaj były, komputery, z których czytelnicy mogli korzystać pod kątem szukania jakichś tam zasobów, są dostępne jakby na zewnątrz, tak? Można z nich korzystać, po prostu przychodzimy i sobie korzystamy. Natomiast pomysł na stworzenie tego pojawił się właśnie właściwie już parę ładnych lat temu, bo Nerdoteka działała troszeczkę jako taka idea, którą ja sobie tutaj wymyśliłem i którą razem tutaj z zespołem ludzi wspólnie tworzyliśmy pod kątem promowania czytelnictwa przy wykorzystaniu różnych rzeczy związanych z popkulturą. Tak, filmów, gier i tak dalej. Natomiast tutaj po tym, jak pani Iwona Gaweł została dyrektorem księżnicy, my przedstawiliśmy jej taki pomysł na to, żeby może zamiast myśleć o mediatece, to stworzyć właśnie tą nerdotekę, tak? Bo dzisiaj właściwie każda biblioteka to jest mediateka, no bo biblioteki mają przeróżne zbiory i właściwie każda jest mediateką. Natomiast coś takiego jak nerdoteka w Polsce nie istnieje, tak? My jesteśmy pierwsi jako bibliotekarze, którzy coś takiego otwieramy. No to się spotkało z bardzo dużym entuzjazmem pani dyrektor, która pomyślała sobie, że faktycznie, no chyba to będzie dobry trop, żeby nie powierać pewnych rzeczy, ale faktycznie stworzyć coś autorskiego, coś nowego. No i w taki sposób żeśmy przykuwać to pomieszczenie dawnego informatorium w przestrzeń taką poświęconą właśnie zbiorom popkulturowym, gdzie można, wszystko co tu jest, jest do udostępniania, tak? Można sobie to wypożyczyć, tak jak wcześniej, komiksy, manga i tak dalej. Ale to też jest taka przestrzeń, gdzie można przyjść, pograć sobie, no po prostu posiedzieć, nie wiem, podładować telefon, obejrzeć sobie film na VHS-ie na przykład, tak? Czyli troszeczkę takiej kultury retro zasięgnąć. Więc i najzwyczajniej się świetnie się bawić, tak? Bo my tutaj w ogóle planujemy też cykl różnych spotkań związanych właśnie z kwestiami związanymi z popkulturą, jakimiś tam dyskusjami o serialach i takich innych rzeczach, no nie? W ten sposób to wygląda.
3: Хто може скористатися нардотекою? Усі, хто заохотниці, все-таки треба бути читальником бібліотеки, мати спеціальну картку.
2: Korzystać z tego mogą właściwie wszyscy mieszkańcy Białegostoku, tak bym to ujął. Jeśli chcemy sobie coś wypożyczyć, z czegoś tam skorzystać, to na dobrą sprawę musimy tylko się zapisać do biblioteki. No i mamy dostęp do całego jakby katalogu, że tak powiem, atrakcji. To troszeczkę tak, jakbyśmy sobie, nie wiem, wykupili abonament na Netflixie czy gdzieś, tak? Tylko że tu wszystko jest za darmo, na dobrą sprawę, tak? Zakładamy sobie kartę i korzystamy z tego wszystkiego, co my tutaj zgromadziliśmy. Oczywiście, jak mamy jakieś spotkania dyskusyjne, czy spotkanie, nie wiem, z autorami, powiedzmy, i tak dalej, no to mogą przyjść wszyscy mieszkańcy miasta, no nie trzeba mieć karty założonej. Natomiast, żeby korzystać sobie z, powiedzmy, nie wiem, z konsol, z komiksów, oglądać filmy, czy wypożyczać planszówki, grać nie na miejscu tutaj, no to wystarczy założyć sobie kartę i już później to już tylko zależy od osoby, co by sobie chciała, że tak powiem, w jaką stronę pójść.
4: I nawet zagrać, tak? I jego sobie...
2: Tak, może sobie grać. Na otwarcie właśnie w poniedziałek, 25 maja o 16:00, na takie otwarcie dla publiczności, będziemy mieli między innymi też warsztaty z klockami Lego, więc tutaj właściwie przekrój osób, które mogą do nas przyjść, to są od najmłodszych, tak bym powiedział, po najstarszych.
1: Новая прастора цяпер дзейнічае ў будынку бібліятэкі па вуліцы Кюры-Складовскай 14А ў Беластоку. Нэрдатэка адкрытая для чытачоў з панядзелка па пятніцу як прастора для чытання, гульняў і культурных сустрэч.

wokalistka hurtu Amazon, ale słyszeć jej można nie tylko na scenach, ale tak samo u świeckie dalarmie, gdzie wiedzie swoją gospodarkę. Gata je centr suświetu. Szwedzka wokalistka prezentuje Embraced for a Second as We Die, swój solny album. Życie u oddalonej farmie daje jej na pełne dystancję, ale i bez gata, a ja na wielmi poważaję swój czas, czas inszy, jego wartość i moc sustreczy z ludźmi. Niewiel mi chocza być czaskę industrii i jako zapotrzebowanie na bezupynny kantet u sąsiedkach, pierwsza ważaje nad sustreczej, emocjej, saprawdnymi odnośnymi. Ale jej album, to wynik wielmi serioznych rozważania o prach krochaj życia i akceptacji tego, co mimalotne je. Ale mikrofona, krychu z prytkanym nosem, bywa jej tak, i Lokarpiuk, cieszę się na bliżejszą godzinę u słowach z muzykaj, z waszym udziałem. Jak i w wypadku pieśni Amandy, niechaj gata będzie czas, kiedy można prychować za pierad świetem. Będziemy gata stan praciachwać razem z Azni w Korkejan, syryjska amerykańska wokalistka, jaka śpiewaje pod mianuszką Bedouin. Jej nowy album nazywa się Neon Summer Skin i pieśnia, jaką przez moment posłuchajem, dziękujący hukam flejtą, na pewno daś odczuwanie letniej lochkości, ale i bezpieki, bo jak czytają u ogólnym opisanie albumu, tu cytata. U dzieciństwie, kali poszansuje, letnia paśla abiedzi ciachnuca jak paziachanie. Chwalił basienie ciopły ja i jachinając jak kołdra, a bezpieka matczynych abdymką zdaje się biaskącej. Album zapisany paśla tego, jak Bedouin odwiedzała swoją siemię u Saudzkiej Arabii. One Thing Right.

Bedouin z nowego albumu Neon Summer Skin. Tu szmat inspiracji dzieciństwem, a zaraz zusim inszy repertuar, ależ wiadomo niewypadkowy. U piatnicy u Warszawy nawiadał triki. Gata Adzin Fakt. Drugi taki, że to wiertajuczy się z Gdańska na tym tydni, zasłuchała się u pieradaczu, jako ich uczała pieraważna muzyka Cocteau Twins. Gety ja dwa momenty z lisia ładną opowieść, jaka ja maj zahałowak Black Milk. Pieśnia Massive Attack z albumu Mezzanine z hołasam z udziałem Elizabeth Fraser.

Południowa ja Ameryka ze swojej muzycznej spadczynej. A ciepier, pieraniesiem się krychu dalej na północ. Brych de Szambiel wyrosła na w ostrowie Skye u Szotlandii. Jana rozpracowała swój innowacyjny styl gry na szotlandzkich dudkach. Krychu mnie ta rozmawiaje z muzyką beduin i flejtem i u pieśni, jakoś się nie słuchali. I w ogóle z etnicznej muzyką, jakoś się nie już było w naszym efiry szmat u różnych absolutnych jej wariantach. Posłuchajcie tedy szotlandzkiego etnicznego transu.

Czerwowy ja naszych gości u słowach z muzyka i sionie heta Bob i Lila. Bob Desolnie i Lila Jarząbek. Grają ci razem z 2019 roku. Społuczyła ich lubą dla psychodelicznych hukał gitary, a nawet jej prymitywizmu u wariancie amerykańskim. Grali po garażach, po nadworkach, improwizowali, ale основная idea u ichnej muzycy pokazać, jak płynie czas. Bob skazał odnojczy. Gady pralatają, za oknem śpiewają ptuszki, breszą sobaki, mieniają się parygoda, a ludzie stareją. Nie chciała się dumać, że ta muzyka pokazuje, jak rzeczy zmieniają się. Prygorzy i żachliwy patok życia, jaki nie lega spędzić, można tylko jemu oddać się.

0: Слови з музикою.
1: Dan Auerbach z hurtu The Black Keys wyprodukował nowy album Brato Gutierrez i on wyjdzie pełnościu 25 września. A na zwierzchnię siądnia nowa pieśnia polskiego duetu Coles. Zapisana jest udziałem Moliny Kapinhaskiej, wokalistki z tamoszniej konserwatorii rytmicznej muzyki. Ja ta wielmi przyjemna pieśnia. Krychu z nowej energii, boż może dream popowaja, dy na powrót po anglijsku. Ale efekt zaprawdy wielmi jakasny. Coles i pieśnia Traces. A na tej pieśni rozwitywałem się, ja zapraszam prosty dzień, a z wami była Ilo Karpiuk.

0: Jakby nawet nie hladzieć tu o poetycznych rozdumach, że coraz częściej u muzycy pojawiajca rap. Sam tego do końca nie rozumieju, ale zdaje się, ma to niejki sens. I siądnia, tak sama repa my paczali, ale tłumaczenie na heta jość, a może nawet i niekalki tłumaczenia. Bo pieśniu wyrepawali ci, zaśpiewali, chociaż ciężka heta określić śpiewam, muzyka Zmicier Wojciuszkiewicz i poet Witali Ryszkoł. A pieśnia nazywa się Razmowa z fin inspektorem pra poeziu i napisana Jana Todaram da słowu wiersza Uladzimira Majakowska z pierakladem na białoruskую Witala Ryszkowa. I kiedy ktoś ci podumał, że Majakowski albo Ryszkow będą głównymi herojami dzisiejszej programy, to zdziwić się, bo tak nie będzie. Ale ab tym przez chwilinu, jaka ja może krychu podkazać, co będzie dalej. Zapraszają.
1: Ігор Куліков. Сва мова. Краскайся род былля, велета веле агнём, іскры сыпаць у веры, знічэў пракаветных дубровах. З выселкаў гарадоў дзяць па цагліне свадом, якому не будзе месца, якога не знойдзе вораг. Вечна на раздорожжы, але заўжды на прасцяк. Паварочваць, іменшаць, выбіраючы стор у жмені. Гуячы рваныя раны, згаснуць крывёю няўзнак. Скаціцца ў неба слязой нашчадка ў астатнім калене. Разадчайні абходных гур рыяць сваю раку. Бераграю, нястумнай валвой, вы...

Jeszcze raz, paźla wiersza, paczuli wybitela ryszkowa. Ciepier usu pracy z siarżukom dołuchaszowym. A u naszej programie przyszedł czas poznajomica z wierszami druhoha z finalistą karotka spisu premii Arsieniewaj za 2025 rok.

0: Zastajem się jeszcze z Maksem Szczurom, ale przyszło już czas, kap nazwać za hałowki kniżak, za jaki ja nominowanymi byli finalisty sioletniej premii imia Natalii Arsieniewaj. I tak Ihar Kulikow był wyłuczany za knihu Nie tutejsza ja daleczynia, wydadzioną ją wydawiectwem Januszkiewicz. Ila Kulbicki za knihu Chronika odmawlenia pustoty wydawiectwa Skarena Press, a Max Szczur za knihu Czajny zbor, wybrana ja postpoezja 2007-2025 wydawiectwa Sajbit. Jak odznaczyła jury, uzna harody, sioletni poetyczny sezon zaświadczył nie tylko raznostajność głosów, ale i głębinne odczuwanie czasu, u jakim nie ma czyma nie być, a słowa robić ze sposobem istnawania, kiedy autory odnawlają siebie mowaju i szukają nowej formy prysutności w świecie. U tej prostory poezja odkrywaje się jak ogromisty kawałek suświetu, gdzie osobista je i ogólna je pamięć i doświad współczesności przeplatają się u adziny tekst.
1: Max Szczur, Czygunka. U zieleni wysokich parykoł, czasą padzielu Rzeczy Paspalitaj, zbiegająca do okna u ciągników drewy radów starych, skrywioj błakitnej. Ponad ziemlą ich uzdymaje wir, u rewiransie byt sam figury stał, i znów styrczaje karaniami u żwir, daleka poza uwagaju tury stał. Za stużkaj pierarezanej raki uroczysta poczynajeca kraina. Szlachy biegłuć u rozny jabaki, jak sztucia pier sucelna ruina. Toj Rym, badaj adziny na pamin, ab im na telegrafny słup haniebny prybity szmadrazuwa pan. Amin. Pausiuń idąć żałobny a malebny. Karszuk krylom, a raje widarys, plasty ziemli uzdymajuczy sumlenna, wilhaje wokół sutargawa czas, jak kadr w okna, zdymany paimgnienna. Biazwolnaj z rękaj, taja uproczki mknie, płyniaj widoczna, ślizgaje papawierchni, saprawdności,

0: Byli wiersz i pieśń na słowy Nasty Kudasowej, to zostaje co jeszcze wysłuchać wiersza i pieśni na słowy Darii Bialkiewicz. Jeszcze jedno z tych, jakie oceniwali uchę tym chodzie kniżki nominowane ja na premiu Arsieniewaj. I duma już, to byli te ocenki, z jakimi nie się budzić zgodnymi. Bo tak najczęściej bywaje u takiego typu konkursach. Przedstawiał jasionia autora skarotka spisu, to przynajmniej wyliczyć trzeba tych, jakich kniżki znajdli się u długim spisie kandydatom na premium. A u tym chodzie byli heta apraczara niej nazwanych Felix Aksionał, Artur Kamarowski, Ilona Miadunka, Mikita Najdzionał, Jula Cimafiejewa, Hanna Jankuta i Frydrych Samotny.
1: Daria Bialkiewicz, szczęście. Szczęście wyklikaje zazdrość. Zazdrość wyklikaje naboi cień i piramachaje cień loch. Zazdrość wyklikaje do duszki, bierę krejdu, maluje kula. Zazdrość wyklikaje duchał stać u białoruski narodny strój. Zazdrość wyklikaje u sud świadka lubowi. Trzymali świeczku, stawili za zdrowie. Zazdrość telefonuje, alo, my szukajemy talenty. Kapaje ziemlu, znachodzić. Zazdrość bije talerki i kubki, na szczęście. Zazdrość wyklikaje chutkuju. Szczęście wyklikaje prywykanie.

0: U nas na Suwiecie jest padarynia Kalina z Nowej Woli. Serdeczna witam i słucham was.
1: Pierwsze wszystko pozdrawiam naszych wspaniałych wiodących koncert i wszystkich pracowników Radio Racja. Pozdrawiam także swoją rodzinę, bliższą i dalszą. Pozdrawiam wspaniałą kobietkę i Walę Kraszewską z rodzinką. Dziękuję tobie, Wala, za dobre słowa, za telefony, że tak czasienko do mnie dzwonisz. Dziękuję tobie za wszystko. Pozdrawiam ciebie i całą twoją rodzinkę. Pozdrawiam też Halenu, zwierzchalenia z rodzinką i panu Jeraitku, jaka już tam przeżywa. Daniela Skoblaną pozdrawiam z rodzinką i dziękuję dalej za pożądanie. W tą sobotę, że nie przesyłał. Pozdrawiam naszego stałego słuchacza Andrzeja Splotek z rodzinką, Witalia Socha z Paparką, Witalia Zastrowok, panią Lubo Gawryluk i panią Alu z rodzinką. I żadaję wam zdrowiczka i żeby jeszcze wy mogli dalsze tak dobrze śpiewać jak dotąd. Pozdrawiam też panią Walę Kupkę z rodzinką z Łanówki i wasze siostry Marysiu i Krysiu z rodzinką. Wszystkim żadaję zdrowiczka i błogosławieństwa Bożego. Jeszcze pozdrawiam wspaniałych dziewczynek. Panią Wieniu Burę z koła gospodyń wiejskich z rodzinką i waszą mamą. A tej nożki nie boleli, to jeszcze dalej rady chodzić. Wy swoją mamę wiemy lubicie, także zdrowieczko też żadają. Jeszcze pozdrawiam Raisę Alchmin, też wspaniałą kobietę z rodzinką. Panią Lubu Sokowicz, Michałowa. I jeszcze ja życzę, żeby dalsze wiersze takie хорошие pisała, bo ja słuchała jej передачу z sobotu. Ania Czajkowska, no wielmi хорошая передача była. Tak że zdrowieczko wam, pani Luba. I jeszcze pozdrawiam Lusiu Rybińską z Odnogi z rodzinką. Swoją koleżanką Galu Lewszę z Nowej Woli z rodzinką. Mirka Turowską z Koniuką. I wszyscy słuchacze u Nowej Woli i tych dalszych, które słuchacie Radio Racja. O, jeszcze zabyło się. Jeszcze pozdrawiam tę wspaniałą kobietę Miru Antonowi z Garatka, jaka ja była w linie i przywiezła mnie taką хорошą ucinanku. I tak, że naprawdę, to taka kobieta do wszystkiego nasza, panie Mirę Antonowicz. Tak, to i wam żadaję zdrowieczka, panie Miru, i całej waszej rodzinie. No i wam jeszcze radę, żadaję zdrowieczka i wszystkiego najlepszego. Jesteście naprawdę super. No i to będzie już, dziękuję.
0: My dziękujemy wam za telefonowanie, Usiewa.
2: I wy tak samo super, spadarnia Kalinka. Prawda?
0: Prawda.
2: A teraz same serdeczne pożądanie z nagody dnia narodzin uleciać u Ляўкова Новае dla kochanej mamy Aleksandry Ляшчынскай. Усё, што найлепшае, добрае і мілае, хай збываецца. Усмешак на твары і ўсяго таго, што крыецца ў маленькім слове шчасці і традыцыйна многія леты табе, мама. Жыві нам на радасць, як мага даўжэй. З пажаданнямі дачка Агнешка з мужам Яркам і з сынам Іркам з Гайнаўкі.
0: Z nagody 75. rodowity z dnia narodzin u spadarni Walencinie Gierasimiuk z Hajnałki. Pożadanie najmocniejszego zdrowia, szczęścia, spokojnych i wesołych chwili na życia, dobrych ludzi u nawakoli, Bożego dobrosławienia i usiego najlepszego. Spodziekaj za twoje dobre serce, mnohaje lieta. Śpiewaję usia, kochajucze ja ciebie, siemia.
2: Ну, вось у нас пісня, якую прасіла спадарня Каліна ад Каласкоў, гэта гурт, які вядзе Алла Каменская, «Каля рэчкі» і «Каласкі».

0: Denys zatelefonował się spadar Piotr z Treścianki. Dobry wieczór i słuchałem was.
1: No tak.
0: Słuchałem, wy żona u efiry. Możecie...
1: To ja żona dla Ireny Słomianko z Treścianki pod numerem 3. Przechodzę lekko. Dużo zdrowia, zdrowia i szczere zdrowie. I jak najkrócej ta Jaruszka zachodziła się, bo ona no biedna perła się nie chodzi. No i a porządki robiła, ale no chodzi się, niechaj jak najkrócej. Przechodzę lepto. I przechodzę lepto dla wszystkich Rzeszów Treścianki.
2: I wam tak samo usiechło dobre, he?
1: I chciałbym pieścią jak można i kozacka miło.
2: No, kochany mój. Patrz, szukajem no, i postawiam.
1: I znaczy, no, kochany mój, no.
2: Dobre.
1: No, przemkał.
0: Podszukajem, postawim chatę o pieśniu. Dziękuję wam za telefonowanie. No,
1: dziękuję, dziękuję też.
0: A czarchowe pożadanie lecieci u Nowej Aleksandrowa. 9 czerwienia, dzień narodzin, obudzie odznaczać nasz syn Rafał Wolczuk. Żadaję miemu mocnych zdrowia, szczęścia, sił, pośpiechał na pracy, zadowolnienia z dzieci Marysi i Gabrysia, dyżonki Angeliki. Trzymaj się. Zautra dokładna budzie u się lepsze. Baćki, siostry Justyna i Marta, gdy brat Marcin razem śpiewają mnohie lety.
2: A 11 czerwienia nasza daczka Magdalena Karpiuk budzie odznaczać swoje surek drugie urodziny. Z tej nagłody żadaję mnóstwa zdrowia, szczęścia, pomysłności u pracy, zdziejśnienia u sich marach, marał, a mnohie lety śpiewają baćki z narałki. Nowościa u nas już prymaki i kochany mój.

0: Podlaski koncert pożegnania do nas i znowu zadzwonili się pleski. Usich jeszcze nie przywitał spadar Andrzej. Włosich i Tyszeniec. Dobry wieczór.
1: Przepraszam serdecznie, tylko, ale otko krótko. Pozdrawiam wspaniałą, kolegę z Indyczki. Gazynierom raz nowy urodził. Pozdrawiam ją, Janku Aśku, panią profesor z Jaruszkoła. No już to już 12 lat, tutaj na Ameryce. Andruszka Obiec, Piły Sił, Zajec, to chowora z Sybiry. I po prostu jutrze u kamerę, bo mi musi góra jutro. Szybają także Lutku, Rutko, ja razem tam z Jagódzką, to było Jagódzką. I wszą osobno, i przed zabucha czułoszcze.
0: I chytał się, tak? Wielmi dziękuję. I wam tak samo usiachu dobrego upleski od Białoruska Radioracja. Piresylajem.
2: 9 czerwienia Helena Suleuska z Makowlaną będzie odznaczać dzień narodzin, 60. dzień narodzin. Z tej nagody Irena i Gienek z siemioj desylają się jubilarce najserdeczniejsze pożadanie mocnego zdrowia, szczęścia i zdziesnienia usich marał. Bądź szczęśliwa, Helenka.
0: 10 czerwienia, 15 uchódki swojego ślubu będą odznaczać Ewa i Piotr Janucicki z Księżyna. Żadaję ich długich lat, zdrowia, kochani i zgodzie, zadowolnienia daczuszek i spełnienia marał. Pod pożadaniami podpisali się baćki i brat. А у нас уже так завершается другая година нашего концерта пожаданий. І ось традиційно спадар з плесків Андрей просив зілля чарунає, а ми ще додамо чаремшину, бо не в забаві ж будуть концерти у чаромши.
2: Буде фестивал.
0: Так. Так що зілля чарунає, горіла сосна чаремшини, а пізніше зустрікаємося знову у третій годині.

0: A pierwsze telefonowanie u Hyta i godzinie naszego koncertu mają z Narwy. Na sobie jest podarynia Genia. Serdeczna, witaj i słuchaj.
1: Witaju serdeczne, radoracja. Choć może Kryszku ja jeszcze nie taka, jak powinna być, bo po szpitale mi. Ja usiecho dobra o życiu. Dziękuję swoim synom, Krzysiowi, Mariuszowi, Natalce, mojej dotce, która spodziewaje się dzieciaci. I Natalii Karkiewicz, mojej przyszłej synowi, która pracuje u Narowskim Domu Kultury, naprawdę na pewno się znajecie je, bo ja na uzu dosyć długa. Wielkie dziękuję za wsparcie, za wsio. Za wsio, to ja na zawsze znajdzie czas, kam zapytać, co mnie nie czuwać. I usiecho dobra. I jeszcze sąsiedzi naszym, Nastazji Grygoruk. Jana jest w operacji, starsza kobieta, usiecho dobra. Tutaj u Narwie szczęścia, zdrowia. I za pamięć dzieciom moim, co oni pomnili, co ja u szpitali nie było ani jednego dnia, jak nikogo nie było. Wielka je dziękuj. Wszystkim moim dzieciom i siepa zadanie wszystkiego dobrego dla Rady Racja, co ja dam rady chodzić i dam rady jeszcze mówić. Wszystkiego dobrego. Dziękuj.
0: A my dziękujemy wam za telefonowanie i zdrowia żadaję i przechodzimy do pożadania u czarchowych.
2: No właśnie, z nachody 40-tych uchodka u ślubu Krysi i Paula z Mokrega. Pożadanie mocnego zdrowia i słonecznych dzień życia przedaje się mnie Żukowskich z Białostoku. I dla Piotrka z nachody 37-tych narodzinów, mnogie lety, усіх обдимаєм і цілуєм. І ось при такій нагоді і чергове пожаданні для Крисі і Паула з нагоди 40-х угодків їх шлюбу і для їх сина П'ятра з нагоди його 37-х народинів. Передаємо найсердечніше пожаданні моцного здоров'я, душевного спокою і усього гетого жадають гості з Мокрага. Привітання для ведучих і просім пригожою пісню. У нас уже стоїть пригожая пісня, яку більшість любить та сподоби. «Голубая ночь» і «Ас».

0: Do nas zatelefonowała się z Podarynia Wila Szczaromchi. Dobry wieczór i słuchaj.
1: Dobry
0: was.
1: Wieczór. No, przy nagodzie takiej, jak się wodnia, ja chciałam złożyć życzenia wszystkiego dobrego, najlepszego na świecie dla swojego brata Jarosława Żornaczuk, który żyje w Siemiatyczach. Mnogo lata, braciszek. Daj Bóg dozdał zachód i to mnogo, mnogo lat, żeby żył razem z nami w mieście. I teraz chcę pozdrowić Ninu Grygoruk z Kuraszewa, Witalika Sochu z Toparkou, Gryszu Boronu z Sakou, Jolantu i Jerzego Galimskich z Szczeromchi, Eugeniu Weremczuk to z Szczeromchi. I przy tej sposobności, że się wodnie dodzwoniłaś do was, to żałuję jeszcze swoim dzieciom, Tomaszowi, jego małżonce, czyli mojej synowej Edycie i wnuczkowi Krystianowi, doczce, która też będzie 26 obchodzić i urodziny swoje, toże taka rocznica, można powiedzieć, nie kruchła z wszystkim, ale toże ważna, 45 lat. Daj Bóg, doczka, żebyś ty żyła długo i szczęśliwo korzystała z emerytury, którą dostałaś niedawno. Także mnogo zdrowia ciebie, szczęścia i dla twoich dzieci, dla Nikoli i Julii. Przesyłaję toże najlepsze życzenia. A także dla mojego synoczka Łukasza, Aleksiejuka, toże składają najserdeczniejsze życzenia, żeby był zdrowy i szczęśliwy w życiu. On wie, mnogo pomagaje, to moja podpora starości. Także spasibo, że do was zadzwoniłaś i błogodaru. Żyłaju spokojnego wieczora i wszystkiego wam najlepszego całej redakcji. A jeszcze zabyła najważniejsze osoby. 12 czerwca będzie to obchodzić swoje urodziny mój przyjaciel Jerzy Chomański. Stoi na chody, to, że żałuję jemu wszystko, co najlepsze w życiu, a przede wszystkim, żeby był zdrowy, bo jemu bardzo to jest potrzebne. Tak jak nam wszystkim.
2: No tak.
1: Spasibo.
2: I wam tak samo usiechło, dobraha. Всього доброго усім у Чаромсі. Ад Білоруська радіорація. Чергової угодки свого шлюбу святкували Магда і Блажей Путіловські. Пожаданні множства щастя, сповнення супольних марав, вічного кохання і потіхи від маленької дочушки Вікторії, передає бабуля Зіна.
0: Dla Agnieszki i Stepaniuk z Czaromchi pożadanie mnóstwa szczęścia i radości, mocnego zdrowia i cudownych chwilin życia передає się obraz pracy. Całuję.
2: 12 червня своє народини буде відзначати Мирослава Вольчук. Самые сердечные пожелания, множество щоденной радости, ясных усмешек, счастливых, спокойных днем, да и усяго найлепшего, передає сын Рафал с жонкой Ангеликой и внуками Марисей и Габрисем.
0: Serdecznie witani wiaduczym koncert pierodają pożadanie dla swojego męża Rafała Wolczuka, jaki 9 czerwienia będzie świadkować dzień narodzin. Żadają jemu, kab zausiody znachodził radość u drobnych rzeczach i czerpał je z życia pełnymi żmieniami. Chaj u twojej pracy nikoli nie zabraknie pośpiechał, a u domie tak żadanego spokoju. Bądź zausiody zadowolony dziećmi. Mocne chatabie zdaruje, gdzieś nie miał się chwarał i wielika i siłę. Kochająca żonka Angelika, dzieci Marysia i Gabryś, serdeczne witanie dla Tosi i Mikołaja z Wyczulak, desylaje Lidzia z Czaromchi.
2: No właśnie, a u nas już gurt Czeremszyna i pieśnia Chmiel, albo Oj ty chmelu.

0: Do nas zatelefonował się Grysza z Wojska upad Mońkami. Tam nas, okazuje się, słuchają. I nagoda niejakowa, ja. Tak? Słucham was.
1: Halo, halo.
2: Dobry wieczór. Witam wszystkich, którzy nas słuchają. No i witaj was, wejdących na koncert w Poznaniu. Prawda, my teraz zbieramy się w wojskach, bo tak jak wiecie, każe, nagoda taka.
1: Halo, halo, halo, przepadaje wasz głos niejak.
2: A tam czujecie mnie?
1: Teper czuję.
2: Czujecie? Tak. No to dobrze. Tak, no to ja będę mówić teper. No to tak jak ja już kazał, nasz Paweł, że niedługo będzie żenity się. I tym, kop jego troszkę tak odpustyty w tej wrze dorosły świat, to my tak z chłopcima tu spotkali się, kop poświadkowaty to jest, że on wrze niedługo będzie żenity się, a żenity się on będzie z ważną osobą, bo z takiej Gabrysią, która sama rodem z Siemiatycz, a ona była ciało szefową Bractwa Prawosławnej Młodzieży. Tak, to znajdę, to taki bardzo fajny, dobry nasz ludzie. I my tu spotkaliśmy się, jako poświadkowaty razem z nimi toj fakt, że oni niedługo, że będą razem, że będą stojąć pod wieńcą i będą, daj Boże, całe życie razem. I chodzi to to, że my chcemy im teraz przedać takie pożadania wszego, czego dobrego. Niechaj oni żyją razem, mirno, zgodno, niechaj nie swaracza. Niechaj zawsze lubow będzie pomiędzy nimi i niechaj im będzie wszystko jak najlepsze na tym świecie. Tylko oni byli taki nasi, swoi ludzie jak teper, niechaj słuchają i wasz koncert pożadania i jeszcze jakie tam chcą naszą muzykę, niechaj po swojemu mówią, tak jak i do sich pory mówili i od nas wszystkich, którzy tu jest, a oni znają kto tu jest, to im wszystko, wszystko dobrego.
1: Слухаю вас і просто душа расте, що молоді люди вось справляють таке свято, ще по-своєму говорять. Я не знаю, то ще якийсь такий кошелівський акцент.
2: Ну, так можна сказати, з вернинської гміни.
1: Ну, чути.
2: Дорогі, а то маєте рацію.
0: А з вернинської гміни то з якої місцевості?
2: О, ну то знаєте, наше село такое невеличке, ніхто його не
0: знає. Я знаю, ну якоє, скажи.
2: Оні ще, знаєте?
1: О, певно, що знаємо легше. Проїжджали не раз. Ми ж подальше тут Білосточину, то пройшли вширки, в поперек, і як воно хто хоче.
2: Ну і бачите, ми ще в одному місці, в одному
1: місці, ми так.
2: То одні других знаємо.
1: Послухайте, ви говорили, що ваш молодий Сканюк, а ми тут маємо такого співака Сканюк, Мирослав Туровський, маємо таку пісню «Зустріча з домом» для молодого. Нехай та я зустріча з домом буде все, ну, таким нічим приємним. І нехай, правда, йому тоє життя іде.
0: Їм?
1: Так, їм. Так пригоже, як і, сподіваюся, пригоже ваш сьогоднішній так званий кавалерський вечір.
2: Так, нехай так буде.
1: То слухайте пісню, будемо одразу.

Dobry wieczór, usim, sobota, 21 jahadzina, czas pakinuć, uwieść tydniowy kłopat z zadu i akunutsa u świet najlepszych huka, upierad wami Inda Mix, a za pultam DJ Riki. Następną jahadzinu ja, Padrych Tawał, dla was sumie śryfmał energii i muzycznych emocji, jaki ja idealna padychodziać da hetacha wieczora. Gdzie by nie byli, wyzwalicie krychu miejsca, bo usiedzieć budzie ciężka. Paczynajem!